Hamid mari ne wilt ne bande moy Hamid li ne wilt ne bande moy Abdul Aziz Rani ne wilt ne bande

0: lewokol jor ka senegal lola yo
1: lewokol jor ka senegal lola
0: marne se ngoro na jikati me no
1: lewokol jor ka senegal lola
0: marne se ngoro na jikati me no
1: lewokol jor ka senegal lola
0: lewokol jor oi lewokata bele
1: lewokol jor ka senegal lola
0: ya mo bad man oi lewokata

0: jigenur zuma waji motna way nur
1: za waji motna way nur yo zuma jigenur za waji motna way
0: kula wayo kokamna way nur yo zuma jigenur zuma waji motna way nur
1: za waji motna way nur yo zuma jigenur za waji motna way
0: yo nur o yo zuyele mandur yo zuma jigenur zuma waji motna way nur
1: za waji motna way nur Yuzu maji kendur,
0: Malawayo yuzu maji kendur, Ligayunde idum,